phambilwini. Ten to 12 ni matambu. La hilangile. Imaka, ti chuka chukwa kona. Kalambilwini.